Wymienczenie potem je wielkie nasydom, no hoj, a ja zapocznu z wuladami na deszcz. Tak rec, wot zade. Jutze niedzielu wiesza potem wot wieczora prynie deszcze, ważne deszcze, szako je wonka smierć sucho a doho, so jace szwo, nie, ale no hoj, dżęca, zapoczniemy też jeszcze raz z pełnym z wunszkom, hiżo wotrania, zmiemy horce dżena, tak bądź to hać do wieczora dale, po takim szitkim, szuskim nowaczkam. Nie budzie jenoś czopwo wiedra dla ale, albo lepiej prajne dnie nic jenoś zo czeszkie cokoły tite maja nieść, ale też wiedra dla najwyższe hodnoty dżęca pecza 36 a 36 stopniu. Jucisza niedziela potom szira startuje do dnia po przypódniu so skrótka raz wunczko pokazano, a potom na wieczo tak woko 10 przez noc witamy potom pryni deszcz, prynie wożnoty z niebies, a tak bądźe też do bądźele dale, przy czymś potom rano gdyż potom ze busami albo z kolesom statuje, czy je za so sucho, skiery pak wostanie przez cywy dżin pomroczeno. A taka pomroczena deszczowa faza bądź przez cywy przychodny tydzień dale, a kle potom ke kunsi tydzienia se za so zmiruje, przy czymś trochu deszcza takiego mirnego, kiż tyż prajmy za susza na kraj je lubie witane. Mięcinu jeszcze potem je bielk. Nasedom dobre ranie przyje samski rozmus.

0: Du bist mir schon noch nicht mich. Da kann ich Sport über Bock über mal Jan Rehorn.
1: NDR Sachsen, Serbski Rosses. Sport.
2: Za kopario sportowej jednotki Nebelčice za i sojenca vosebita rejna doba. Postupnik do okresnej ligi raje od sjoch v bivom komcu z jacorymi novymi rajeremi pola rejnoho zjednočenstva vás bivom komc. Kopanski derby Hore Kulow ve okresnej vyšej lize zavizda sudnik Jan Schindler jutce dopodnia na pojednačich na orach. Dwie hodziny pozdziesz startuje drugie kopanskie mustwo, sportowej jednotki Kruščice do nowej sezony, a to doma w Kruščicach przeczuło cyłki z wutą. Też koparia sportowa towarstwa Marijnej Wiezdy zmienia swoją zazbiehu ru jutce doma. Od dwiema raja woni przeczuło TSV Pocznicy, przeczuło zestupniki z okresnej wyższej ligi. Beachvolleyball. Zajucišim pondželu raje so beachvolleyball v Miłočicach a sobotu 29. augusta v Rožinče. Rožinčanska vesna modžina preprošuje menujce na beachvolleyballove turnier, kotrež prevedže ona na beachvolleyballnišču pri Putnikovarske vúce. Prizivenia sú ižo možné, a to na Instagrame pod mk.rožant. Bianje, nedzielu 23. augusta bia sobe w opakie, ke 45. razy na Biłobu, a piatk 28. augusta przewedu so 16. počničanske strwotniske bii.
0: Utrony Jack za Wuladem, wosominci no do napo sedmichiem. Nicole Simonowa spiewa, wosudnicy.

Po tobie gymnastice, tam wubituje sobie Franko, Borodze nad Mohanom, Nohaj a Birmingham, tak a tak. To są europejskie mistrzostwa w lochko atletyce, ale chcę radytyś jeszcze raz w obchodzie na rytmisku sportową gymnastiku poladać Daria Warfolomejew. Smy so wieselić a smymy jej gratulować we wiatrze boju. Jestli czera k cyczemu razy tyś wudobyła titul Svitovej mistrki, tam mi jeszcze tajka krasna kajkaż tyś wupada ze hejkami, ze zbulom, ze zwulkim dojim 6-metrowskim banczykom a tyś ze rywku pokazać co stoś w Wenecji, a tam je najwiatrze do kusy. Si udobyła. No ja, dżęca, może równie w tych jednotliwych dyscyplinach też jeszcze raz nastąpić, a si tam też jeszcze jednotliwy titul Svitovej mistrki udobyć. Moj, a Matej, mam jeszcze raz też zbiera w biegu wusowania, co sobie w Birminghamie szitko stała. Tam będzie dżęca w biegu dnia też tuż do los. A myślicie jeszcze raz na mój pokiu, nie trwacie so. Na każdy pad przed telewizor prasnicz. Używajcie rady też internetowe poskitki też przez livestreamy. Najlepiej na szmuratko, potem możecie handy też po zarodzie sobą szlepować a poskać, jak kolegojo oryginalnie komentuje. Dżęca, gdyż so zajmujecie za lochko atletiku, przenoszuje kolegojo ZDF.

0: Radkula.
1: Pieskie zrunane, saki spřihotowane a skupiny wulosowane, tak może so nasz wulki finale beach volleyballowej tury 2026 po takim zajić. 20 mustwo wojuje Bobke Cichanskiej hali Miłoczycach wo wulki a horco pożadany pokal Zatkule, to nie mieli na żaden pad zakomdzić. W socjalnych syczach namakacze odpowiednie skupiny, zetkamy so z dybką 17 godzin Miłoczycach, a na poszestrzych so preniery zawizdaty. Wieselimy so na horce boje a sylny volleyball, kajż też na rjany wieczok serbskiej zromadności.
0: Zatkula!
2: Nic zabić.
3: Poncelo wieczo. Tyś ja mam iżo sztafle wupołożene. To z oni czynną po przyjemnej stuczce iżo pożurma serbskiego rozwosa.

Posł na finale beach volleyballowej turen do Pondżelu w Miłoczice. No ja, 4 sztafle zmyja tam w sztafli A. Wustupia, a nastupia mustwo Haj, Zambuka Allstars, Piłowa Elita, Handicap a Kurkowa Trupa. Sztafla B, 12-6-9, Zatkula, Malinowski, Modzinski klub Miłoczice, Pyta Klucz. We sztafli C, Sapska Riołańska skupina Smerdżaca, Strobo Efekt, Klumpaki Sapska Rakieta a SMM. A sztafla D, Bobkec, Wujba, Rajtwaki, Przeciwo 10, Mieszane Plince a Krokus. No ladajcie, wuspie Pyszna ma to być Pondżela ze zakończeniem letuszeje beach volejbulowej ture. A jak so przeco praj, niech to najlepszy dobudzie dziewicz dosytymyś.

0: Mitsch mich nur, dass du
1: mich. Na,
0: Magenta Patrick Richter, süß Liebska.
2: V Japanske existuje vosebita forma vumjostva z menom kintsugi. Rozvamali so tam šalka abo druhe porclinove sudobjo, tak je prostše nevodstroniš abo nenapadne nereparuješ, mjesto to so vamki vedomje vuzbjevuja. Rozvamane džele so z vosebitim lakom, kotrž je z votom zmešane, svedomiče zaso zestajeja. Vusljedk je junkrutna vumjostva tvorba. Nowy, jeszcze rzęszy a drohodniszy obiekt. Linie wamku, nietko zwoczane, powiedała stawiznu rozwamania a hojenia. Na niedy swabych miestnach jest udobio nietko husto silniejsze, hać do toho. Tutu filozofiju możesz też na żywienie przenieść. Przeco zaso dożywiamy sytuacje, w których so nudzko nie rozwamamy. Nie stratu, przesłapienia, korostcze, abo druhého horkého vosuda dla. V takých okomikách čuješ so, jako by do tisac malých džilov rozpadnil. Dole hune kaž pola kintsugia, nemi rozpukline skovač abo tak činič, jako neby so ničo stalo. Skere maš sebe samoho znova zestaječ. Se sčapnosťu, z ľubosťu, z vodačom a z hodosťu na svojske stavizne. Rozvamanie nie je kunc. Trude je to vokomik, v kotrim so nešto v opravdu drohodne započne.
0: Dobraj, Patrik Ruchta z Slipska, v nadoku a zamovitosti bačoňskeje vosade.

0: Jednaczko posiedzenie. No to poladamy do interneta. Och, taki daleki świat to je, no, który się przeco jeszcze niekajki misterii. Pomenowania a wyrazy letają nam szednie w uszy, Instagram, YouTube, okej, a z tym też może wiecie na też nieco zapoczyć, ale co oznamienia na przykład cyber grooming, deepfake, sexting, albo cyber mobbing, mediobu kompetencu się natwarić, ju skrócić, to szak je dzień a ważniejsze. Jasne je, digitalny świat je nam wulki pomocnik, a tola je tu a tam negatywnych stronku, lochkomyslność, albo niekiczbliwość, szak so spisznie zniewużywaty. A tu nie ryczu jenoś w niekakich zjebaniach, w ryzykach, strachach, a też dobrotach interneta rozprawiać. Tu to mu dziewu, co też serbskie instytucje miastem winuja. Klemens Schmidt wie wiece, a je so miastrujem z Michałem Cyżom od studia Lucie rozmawiał.
1: Naszym rytku obszedce 90% używariu su lubos, prawne, haso tak zdarzeć, jak jesmy to przyjemo. 8% su te tak pewne trolle, kiedy jest niekakie wupoście czyna haszkaria, ale, a to jest ta straszna liczba, 1-2% su żyla też kryminelne, a przed tymi domu są wosyby szkitać.
2: Tak na woda, studia Lucia Michał Cysz. Ze swoimi mnohostronskimi poskytkami jeszak Lucia wóny akter na polu serbskiego mediowego kubłania. Hać ciszczane w płomiu albo digitalnie w syci, wozywi Cysz prawidłownie przynoszki na takie a podobne temy. Wosyby napadliwi su ludzo, kiż maja ledma mediowego kubłania a nazonieniu. Tomu słyszyja nimo starszych ludzi, przeważnie też dzieci a morostni.
1: Młodzina, takie od 5-6-letnika, kotraż prawidł na internet używę, usłudry dysa dyskonfrontowane ze stajkimi temami, żyla samo potrzecheni, a we małopadach, nazwożo we małopadach, samo suso z łoporom stali. Statystycy przyrównują ze na przykład niemskimi szulami, że ona serbski świat, kiedy tak chyne praje, iście je wszystko w porządku.
2: Zoby to tak wostało. To przyje się też Tomasz Szota, zamówite za ryczny marketing w rycznym centrum Witaj. Todla stara się też o to, że so serbska rycz też tam jewi, gdzieś dominuje dotajskie rejenoś jędzielskie a niemskie zaprzyjecza.
3: A to ja nam popromte ważne, zoby ten ryczny rum, kotryż koło szmuratka, koło cybermobbinka, koło epo, ale też koło tych dwóch możnościów, które ja ze szmuratką mam, zobrachtun też jako serbski ryczny rum eksistował.
2: Z Romanem Dziele z Rycznym Centrum Mam Witaj, a nakładnictwem Teslow, su udali niedawno broszurku, kiedy runy tutaj temy naryczy. Szmuratko, što je derje, što je straszne, wane ryka. Przewożk, Milena Szocic, sadzba Tomasz Szota. Popołom paketo jeno już wabięczko za wopszanu niemskoryczną kniju.
3: Ona nie działa jedno ze z tym strachem, czy szmuratką, tym samym poprawom. Te szmuratko jako jeden nastroj za wszelkie wice w obladować, ale k tomu pa te słysza, za tam takie wice, kaś ten cybermobbing, albo te wszelkie epy, albo czego dla scen może w związku z epami ze złotisnym stać. To słysza takie temu, które są tu na jednej luchce jednore ważne w objednawaja.
2: Małą serbskoryczną broszurku za knihu su serbskie szule rade przyuzali, a używają ją też w uczbie. Tak lektorka RCW Janina Kry.
4: Prvný náklad by celý spíšno rozebrané, tak jsme dobili po vymeně dělomé hyščinu tu prošoku čištět, ale ona však je tež online přístupná. Takže je to jedna téma, Dominika tež v nímském růmě pětnému, ta celý jedno přece prezentná je, jak děti s médiami vopkáže, jak oni tu přístupná má, jak ty médiám, jak jen to vobmezuje, pravděpodobně tak v pázorkách a na koncu. Je to tež jedna téma za starších?
2: Ráde bych utuž tež celou knihu místo jenom švábenské brošurky udali. Na tom jsou tu chvíli dživa.
0: Strachy spoznač, riziky znač a tohle so sebevedomie po dalokosťach syče hýbač. Rúne to je cíl médiového kúbania, šo jedna hač za staršu sričnú alebo tiež mučú generáciu. No, a tu už pokúče, poľadajče ráde raz tež do tutych krótkich rozjasnieniu odkazy na digitalną brożurku RCW, albo też na przynoszki studia Lucia na temu, kajż cyber grooming na przykład, albo fake news smy wam na naszej internetowej stronie jeszcze raz zestajili. Wielknało sobie Jawiga Wenkec na Mississippi.

0: Lubię dzieci dobre ranie. Znano plecze wam macie karunie hiżo w opuszki, szacik je wupytany, albo biała koszla je wużelena, a zaroda je za wulku party sprzyjotowana. Niekocy z was szako poniesu dżęca wulku titu domoj.
1: Ja jestem cipna, że budzę w tej cykoty.
2: Sztabuch, czy odcylisz to tam ludzka, ja?
1: Wiecie, za szulu. Ja jestem taki wentilator mieć, kiedyś takie, kiedyś muszę takie zaswiecić, a ty w ogóle jestem trzeba takie, czy dokąd to moja kuzina ma to serce, a ty...
3: Tyle wiele polaczku.
4: Ja sobie jestem nie mam do cykoty tu.
5: Pogrywamy.
6: Ja siedzę pod laną.
7: Ja siedzę pod la Bena Alina.
8: Ja siedzę pod la Alena. Ja są na moje hości weselina.
0: Szulscy nuaczko jest jara na nowy łotrysk wesela, a zawiescie zlituje ta albo tamna mieteczka briusze, gdyż na wokomik myslicie, kotrymż potom pryni krocz do riadu nie poladacie. Tola, wiescie wyż to? Tyś wuczerki a wuczerio są cipni na was. Tak, kajż knini kuriatec a knini domaścyna, kiż są na swój pryni letnik panczycach weselity.
2: Hej, to trichy, dzieci my docewa jeszcze nie znajemy, a to dla psu mieteczki szun, kietro aktywne.
9: No wiezo, sem runy tak cipna na dzieci, kajż to wony nam nie są. Nej, strach ja poprawam, żaden nie mam. Nowy pryny letnik przełzacz, mi przeco w osobitu radość wopracza. To dla weselu są na luty są zwieczate w oczy, a cipne praszenia.
0: Pilnie są uczerio i żo riadu nie sprzyhotowali, wudy bili, a za szulskich nuaczku zeszyłki a faszki popisali. Szorynie zriadowali, a si małe mostrzyki tvarili, zo by rusy tylko nowych mienu spomiatkowali, powieda knini kuriatec.
2: Smy si menowe kartki sprzyhotowali, a przy tym si hižo spytali mena spomiatkowacz. To jest mi hižo husto stało, za sem ja miła dzieci przede mną sieczo, czy jest bratre albo sotre su hižo naszu szulu wopytali, a

Stuart Minchino, Dorse Michel, Jensa, Su, Gemche Verojinche, Sis, Osvicinium, Salu Jensa, Na, News, Vicinia, Siatia, Macedonia, Biesacha, Jewitschich, Dish, Ve, Willemovie, Su, Svijinske, Gemche, Zelova, Nijela, Veklustre, Ve, Sarojetam, Jetisch, Sis, Ekumeniski, Nutonoschu, Aposvicinium, Zelo. Jutze, nedelu, wot mi je, so, popudnjucioch, venezvačanskim rođe, ceči rodovi koncert. A organizatorojo vas vutrobnje preproša, menujce na koncert ze svosebitim hosčom ze Svarnočic, Michal Müller-Wundrika, Wunchce Zahorič, vopetovario na vosebitim instrumente, išreka cita, jestem też jeszcze raz poladała, choć mamy tam samo sapskie opomenowania. Nie jestem nażel za instrument też namakała sapski odpowiednik. Po takim na instrumencie cyta chce Michal Müller-Zaracz. W programie słyszycie tytule klasyki, folklory a popowie huczby. A mimo toho, a to jest też organizatorem ważny, wam rzec, so liczy Müller, najdopredkarskim rajeriam cyta naszego czasa. Po takim zmiecie tam też wosobitoho hostcza, na kotroż smiecie sobie niesvačanskim rodze jutze po południu cioch wieselic. No a ja, już czy tam koncert rynie dożywili, może czy si tam w rodze też wydom swudny lud sobu poprzeć. 7 minut do 8 Michaela Melzhova spiewa Brynja Kroczel.

Wam, tyś nic dopchała. Runu smudzieńca do szulem. To je pucz szulskich nowaczków. Żywie mnie je rock and roll i szwankowiela. A to je skupina astronaut z Milenum, Wuczeric Alilom Handriom, Tatschmap, a doktor Taste.

Domenchino, bo na poczewiczycie, że są wszystko też digitalizuje tradycjonalne UKW-frekwencje, więc tak trybne nie są, bo nież wyznaje, czy tu nulki szczerze tam w czysku, kisz je mnohaj radiowe programy wam domoj donoszą, a od 1. septembra są niekotre frekwencje tam hasną, a to MDR-ske we obwuku Wojerec, na przykład 7,4,7, to je MDR Kultura, 9,8, to je MDR Jump, 9,0 MHz, to je MDR Sakska, ale serbski rozwoz na znatej frekwencji 100,4 wostanie na Guždebad. Tak, so możecie też we wojerowskim regionie jeszcze cele po starym też przez radio. Poskacz, a si to nastajcz, bo są po napoczywieczyć.

wielki na dziewięcie poladamy na pokiwy do końca tydzienia. A to poladamy na przykład na zelowe popołudnio w klosztrze Marina Gwiezda, tam je jutrze niedzielu w klosztorskiej zarodzie też ekumeniska pobożność. Jutrze popołudnio w 15 godzinach odmieje się też w Niesłaczanskim rodzie osobity koncert, je to trzeci rodowy koncert. Hostuje Michal Müller ze Swarnoczic, on zmieje tam zahorić w opytowariu na swoje cytarie. W programie ma klasiku, folkloru a popową huczbu. Organizator ją wutrobnie przeprosza, a co też tam przez wasz opyt wesele. Na jezbu na przykład też ze swumiustwowym busom możecie so dżęca podać. Dżęca a jutrze czara pojedzie przez Protecy, Poucznicy a Wachau. Najlepiej so liściki też w internecie kniujecie, jeli chcecie so krótkodobnie za to rozsudzić. Aż tu już ma lust a lubość k fotografowaniu, tu może so podać jutrze na fotografowanską turu, a to z Niesłaczanskiej przyrodoszkitnej stacji w Popicach, w Popicy, to jest Halbendorf Spree, tam przy Lisnej Szuli so wy zetkacze, proszę się na krybetnik z piczem sobą przynieść, a krute trzy się też jeszcze w obucz.

0: Soa.
1: Magenta Patrick Rochtan, zis Lipska.
2: V Japanske existuje vosebita forma umjestva z menom kintsugi. Rozvamali so tam šalka abo druhe porclinove sudobjo, tak je prostše nevodstroniš abo nenapadne nereparuješ, mjesto toho so vamki vedomje vuzbjuja. Rozvamane džele so z vosebitim lakom, kotrž je zvotom zmiešane, svedomiče zaso zestajeja. Vusledk je junkrutna umjestva tvorba. Nowy, jeszcze ręczy, a drodniejszy obiekt. Linie wamku, nie tylko zwoczane, powiedała stawiznu rozwamania a hojenia. Na niedy słabych miestnach jest udobio nie tylko husto silniejsze, hać do toho. Tutu filozofiju możesz też na żywienie przenieść. Przeco zaso dożywiamy sytuacje, w których są nudzko nie rozwamamy. Nie stratu, przesłapienia, korostcze, abo druhého horkého vosuda dla. V takých okomikách čuješ so, jako by do tisac malých džilov rozpadnil. Dole rune kaž pola kintsugia, nemi rozpukline skovač abo tak činič, jako neby so ničo stalo. Skere máš sebe samoho znova zestaječ. Se sčapnosťu, z ľubosťu, z vodačom a z hodosťu na svojske stavizne. Rozvamanie nie je kunc. Trude je to vokomik, v kotrim so nešto v opravdu drohodne započne.
1: Dobre, Patrik Rochtan z Lipska, vedadoku a zamovitosti Bačoňskije v osade.

0: Dreamintine bot Sibylki Natchesanchie. Nims lochkoatletja woni romaja na EM de Birmingham je dale pilnie medalje. Čerapšinje hohisch raz zi dalsche k tomu a jedna z nich bie samo historiska Matejo Stoje uveni anzai tam šo so stavo a što imu poradio o sebe.
1: Haj wunje przez 200 metrów z wotodobu w 19,95 sekundach, a to je historiski wuspich. Wot leta 1982 nie bie żaden Niemc werce przy europskich mistrzostwach przez tutu czaru ani na podest czestał, anza je netko potekim prini niemski europski mistrz nad 200 metrami po 44 letach. A to potem sobie nieszto dniu do to, iżo brązu przez 100 metrów dobył.
0: Haj, anza je za mnie blisko Usain Bolt, tak kaj schon bia, ale nie wostaszak czera przy tutej jednej medali.
1: Nie, Emil Adjekum docpie przez 300 metrowski bier ze zadziokami z Libro, przed nim bier jenoś światowy rekordnik Karsten Warholm, a też Shanice Kraft z tasą mietaniu dyskusa z europejskiej wicemistrzoku 5,62 metry, rekach uzaniu hiżo czwartą medalią swojej kariery.
0: A dżęca maja niemscy atletcza a atletki direktnie przychodne szanse na medalie.
1: No, przede wszystkim siedmi boju Sophie Weissenberg leży po prynym dniu na czwartym miestnie, jenoś 7,5 dybko za nawiedowacy. Dżęca steja siedmi boju hiżcze daloko skok, mietane libie, a k zakończeniu 800 metrów na planie.
0: Hej, a nimo siedmi boja też tuż do dalszych finalów Maraton, co jutrze bija dżęca, tu czas na hiżok chodzi. Tam nimo toho finale w wysokoskoku, 400 metrach, tam so żony wubiedzuja, w metaniu lebie, trojoskok muži, a zakończy so dżęcniejszy przedposledni dżen EM ze staflomaj 4 krucz 100 metrów. A tyś tu, moja pokazka, nie trebacie so direktnie przed wobrazuku sydnycz, jeli nimacie chwile, poladajcie do interneta, online poskitki, a tyś przez live streamy możecie so przed co informować. A dżęca przewozmu to kolego jo ZDF.

0: tak a już ten music you grease, już takie ze słuchu machasz, widzu, szkiczku na dzieje, peczmiczyno do czesacze się.
1: Nabożne słowo.
0: Nadzieńca Patryk Richter ze Slipska.
2: W japońskiej eksistuje osobita forma umiejstwa z mianem kintsugi. Rozwamali so tam szalka albo druhe porcelinowe sudobio, tak je prostsze nie odstronisz albo nienapadnie nie reparujesz, miesto to so wamki wiedomie wuzbiuja. Rozwamane dziele so z osobitym lakom, kotrz je złotom zmieszane, swidomicze zaso zestajeja. Wuzlieck je junkrutna umiejstwa tworba. Nowy, jeszcze rzęszy a drohodniszy obiekt. Linie wamku, nitko zwoczane, powiedała stawiznu rozwamania a hojenia. Na niedy swabych miestnach jest udobio nitko husto silniejsze hać do toho. Tutu filozofiju możesz też na żywienie przenieść. Przeco zaso dożywiamy sytuacje, w których so nudzko nie rozwamamy. Nie stratu, przesłapienia, korostcze, abo druhého horkého vosuda dla. V takých okomikách čuješ so, jako by do tisac malých dželov rozpadnú. Dole hrúne kaž pola kintsugia, nemy rozpukline skovač abo tak činič, jako neby so ničo stalo. Skere máš sebe samoho znova zestaječ. Se s čapnosťu, s ľubosťu, s vodačom a s hodosťu na svojské stavizne. Rozvamanie nie je kunc. Trude je to wokomik, w kotrym so nieszto w obchodzie drohodne započnie.
0: Dobraj Patryk Richter ze Slipska. Wynadogła zamówitości baczońskie w osadę.